Niesmocznymy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy.